menya nkwa wɔgyidie sɛ mɛhaw no tumitwa adomerɛ yɛ anɔpa awia yi